0: v kostel.
1: Znovu mysle o tobě. Ty přehodní z kulec heatways. Gasnu už ten ogen. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem długo tuschnie. Śleż za mną listy gończe.

0: Toruński kalejdoskop.
1: Toruński kalejdoskop.
2: Marcin Wiśniewski, dzień dobry, witam was. A moim gościem tym razem będzie Szymon Wiśniewski, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w naszym mieście.
3: Dyrektorze, ta najważniejsza dana to teoretycznie chyba liczba turystów odwiedzających nasze miasto, ale pewnie tych składowych, tworzących to wszystko i wpływających na ten obraz turystyki w Toruniu jest dużo, dużo więcej. Zacznę może od pytania, czy to jest poziom turystyki, którą mieliśmy wcześniej, czy my przekroczyliśmy chociażby ten przedpandemiczny wykres ilości turystów?
4: Znaczy, tak. Wydaje się, że przynajmniej się zrównaliśmy, albo nawet poszliśmy trochę dalej, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast sama liczba nie jest aż tak istotna, jeśli spojrzymy na inne rzeczy, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, bo chociażby weźmy pod uwagę to, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Torunia, o to wiemy, nie na chwilę, nie na to, żeby zjeść gałkę lodów w jednej cukierni, tylko zostają na dłużej, więc pobyty weekendowe są coraz częstsze w porównaniu do tego, co było przed pandemią. To wynika z tego, że po prostu ludzie mają więcej pieniędzy jako społeczeństwo, jako Polacy. I to jest ta największa zmiana, czyli nie tylko ilość, ale jakość. Czyli osoby, które przyjeżdżają tu na dłużej, a tym samym mają większy wpływ na gospodarkę miasta, ponieważ wydają więcej pieniędzy. To jest jedna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czyli ta jakby też jakościowa zmiana. A druga rzecz jest taka, że w końcu po latach niebytu dla turystów z zagranicy Polska się odczarowała i nie jest krajem przyfrontowym. Więc niestety wojna na Ukrainie spowszedniała i nie jest czymś, co powoduje, że przez ostatnie kilka lat to był taki czynnik, który odstraszał ludzi z zagranicy, żeby przyjechać do Polski. No to jest zupełnie naturalne, bo jeżeli ja mam do wyboru ileś tam set miejsc na świecie, które mogę odwiedzić, to ludzie są pragmatyczni, wybierają te miejsca, gdzie jest po prostu lepiej, bezpieczniej. Chociaż, jak wiemy, Polska jest uznawana obecnie za jeden z najbardziej bezpiecznych krajów Europy i to też jest taki przekaz, który nawet też i Polska Organizacja Turystyczna buduje, czy przekazuje na zewnątrz. Przyjedź do nas, bo u nas jest bezpiecznie w porównaniu do innych krajów. Także odpowiadając na pytanie, był wzrost rok do roku, to z pewnością, ale to, co zwracam uwagę, że następuje też zmiana jakościowa. Ludzie coraz dłużej przebywają w Toruniu, bo ponad połowa deklaruje, że u nas zostaje przynajmniej na jedną noc albo na pobyt kilkudniowy. No i to też, co zwróciłem uwagę, czyli odrodzenie się turystów zagranicznych, a oni jak w misiu, barei, noszą krawaty, są więc mniej awanturujący, a tym samym to też jest reguła, zostawiają po prostu więcej pieniędzy, bo są bardziej majętni jeszcze ciągle niż Polacy.
3: 2,7 miliona turystów to wzrost blisko 9%. Wspomniał dyrektor o tym, że ci turyści zostają, bo pamiętam naszą rozmowę sprzed roku, kiedy to mówiliśmy o tym, że jesteśmy też takim trochę miastem przelotowym, na przykład w drodze do Gdańska, do Trójmiasta, czy też po prostu nad morze. Ale turyści coraz częściej zostają. I ta baza noclegowa, to, że mamy tych miejsc więcej, czy właśnie, czy oni ich przybywa, czy mamy już ich przesyt, czy mamy chociażby tych apartamentów, w których też była mowa, już na tyle wystarczająco dużo, że są w takiej ilości dającej satysfakcję turystom.
4: Generalnie to rynek decyduje o tym w kapitalizmie, czy tych miejsc jest więcej, czy mniej. Natomiast my już tak na poważnie odpowiadając, obserwujemy pewien trend, że w ubiegłym roku dynamika wzrostu, jeśli chodzi o ilość miejsc noclegowych w apartamentach, zmalała. Czyli nie tak jak było wcześniej, że tych apartamentów przybywało po kilkanaście procent w skali roku. Bo tutaj tylko dla przypomnienia, w Toruniu jest ponad 9 tysięcy miejsc noclegowych, z czego ponad 5 tysięcy to są apartamenty, a 4 tysiące to są tak zwane skategoryzowane obiekty, czyli hotele najogólniej rzecz biorąc. Apartamentów nie przybywa już tyle co kiedyś, ponieważ inwestorzy zaczynają się zastanawiać, drapać po głowie, jak to będzie, kiedy wejdą nowe przepisy. ponieważ my jesteśmy jako kraj zobligowani do tego, żeby zgodnie z zaleceniami europejskimi w jakiś sposób skanalizować, uporządkować, skategoryzować apartamenty, a to będzie wiązało się z obowiązkiem rejestracji, to będzie wiązało się ze zmianą formy opodatkowania, bo dzisiaj to jest najczęściej 9% ryczałt, tak jak się normalnie wynajmuje mieszkanie, a to jest przecież normalna działalność gospodarcza. Rosnące koszty, bo to też ma znaczenie. Przecież te pokoje trzeba sprzątać, trzeba je naprawiać, trzeba prać pościel i tak dalej, i tak dalej. Bardzo silna konkurencja. Dzisiaj sam pokój z łóżkiem nie wystarczy. To albo musi się nazywać apartament piernikowy, albo pod krzywą wieżą. I on rzeczywiście jest pod krzywą wieżą. Ale oprócz tego daje do dyspozycji, nie wiem, jacuzzi. Albo możliwość, co jest niezwykle istotne w Toruniu, miejsca parkingowego, za które tak naprawdę trzeba zapłacić, czy tak, czy tak. Czyli odpowiadając na pytanie, baza noclegowa jest taka, jaka jest. Rynek o tym, jeszcze raz powtarzam, decyduje. Jeśli chodzi o obiekty skategoryzowane, to od wielu lat nic w Toruniu się nie działo. Żaden nowy obiekt nam nie powstał. Natomiast teraz koło Baja Pomorskiego jest w budowie nowy, duży obiekt. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, zakładam, że wszystko będzie w porządku. Czyli przybędzie nam kolejny obiekt czy hotel, zakładam, w relatywnie wysokim standardzie. Jest tych miejsc noclegowych tyle, ile jest, i bardzo rzadko zdarza się, aczkolwiek bywają takie dni, gdzie baza noclegowa jest, że tak powiem, wzięta w całości.
3: Zaczęliśmy od turysty globalnego, tak go nazwijmy, to skończymy na turyście wewnętrznym, lokalnym. Czy Torunianie są turystami w własnym mieście? Mówię, zmierzając do...
4: Według definicji nie są, ale są, no bo mieszkają tutaj, tak? Nie przyjeżdżają tutaj. Natomiast tutaj powiem do wszystkich, którzy nas słuchają, zmieńcie się i stańcie się turystami we własnym mieście. Bo jeśli zapytam większość z was, kiedy byliście na wystawie w Ratuszu Staromiejskim, albo czy wiecie, że kamienica pod gwiazdą parę dni temu otworzyła się na nowo po wielkim remoncie, a uwierzcie mi, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski, żeby tam do tej kamienicy wejść. Albo czy kiedy ostatni raz byłeś w domu Mikołaja Kopernika, to jestem przekonany, że wielu z mieszkańców Torunia odpowie, że byli w przedszkolu. Zatem odkrywajmy to, co jest nam najbliższe, bo jest warte to, żeby to odkrywać. Bo powtarzam jeszcze raz, tutaj do naszego miasta potrafią przyjechać ludzie naprawdę z bardzo daleka, żeby tu być. I wydają mnóstwo pieniędzy na to, żeby zobaczyć

0: I tam można bardzo fajnie odpocząć i nagle zobaczyć, nie wiem, Zamek Krzyżacki, w którym pan samochodzik szukał wielkiego skarbu. A do Radzenia przecież jest też tak blisko. Także zachęcam, żeby spojrzeć na Toruń również jako to miejsce, które naprawdę jest wysoko na liście, jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną. Warto z tego skorzystać. Warto, przecież tak jak teraz będzie ta akcja, najbliższy weekend Toruń za pół ceny, wybrać się z domu i odkryć to miejsce na nowo, albo przypomnieć sobie to, co już kiedyś widziałem. Bo możliwości jest mnóstwo i tak jak też rozmawiamy, dojazd jest relatywnie prosty do wielu z tych miejsc. Więc tak, trzeba korzystać.
1: Konkluzją bardzo dziękuję. Kompendium Wiedzy Turystycznej, dyrektor Ośrodka Informacji Turystycznej w Toruniu Szymon Wiśniewski. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Toruński kalejdoskop.
3: Toruński kalejdoskop.
2: W każdą niedzielę od 8 do 13 w Radiu Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Torimpex. Tani weekend do soboty. Świartka z kurczaka 4,99 kg. Szynka bez kości 14,99 kg. Żołądki z kurczaka 3,99 kg. Sałata lodowa 3,99 sztuka. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
3: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Na planie jestem rycerzem. Zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.
5: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Jesteśmy w Muzeum Artylerii w Toruniu i będziemy rozmawiać z kierownikiem tego muzeum, panem Bartoszem Smykowskim. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu. Muzeum Artylerii w Toruniu, oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
8: No właśnie, powiedzmy może na samym początku o tej strukturze organizacyjnej.
9: Jeżeli chodzi o Muzeum Artylerii w Toruniu, to tak naprawdę pierwsza taka izba tradycji powstała przy Oficerskiej Szkole Artylerii już w 1923 roku. Później to gdzieś tam się troszeczkę zatarło. I tak naprawdę dopiero w 1978 roku powstała sala tradycji w Wyższej Szkole Oficerskiej Artylerii tutaj. Dawna OSA, każdy wie, co znaczy skrót OSA tutaj w Toruniu. I tak naprawdę w tym kształcie tej sali tradycji było to do 2013 roku. W 2013 roku sala tradycji została zlikwidowana i w jej miejsce powołano Muzeum Artylerii, które jest podległe pod Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. A my jesteśmy jako placówka prowadzona przez Resort Obrony Narodowej, jako jedna z czterech w Polsce.
8: Też macie chyba taki plus, taką korzyść, że zawsze gdzieś te pamiątki wokół waszych jednostek się pojawiały. Ktoś coś pewnie przynosił. Można było korzystać także ze zbiorów właśnie innych podobnych jednostek.
9: Są darowizny, jak pan mówi, ktoś coś zostawi, albo rodzina ma jakieś pamiątki po byłych oficerach tutaj właśnie ze Szkoły Oficerskiej Artylerii. Mamy bardzo dużo sprzętu z centrali Bydgoszczy też.
8: Miejsce też wyjątkowe, bo ten budynek przy ulicy Sobieskiego, w którym teraz się znajdujemy, w którym jest to muzeum, ma swoją ciekawą historię.
9: Tak, budynek jest z początku XX wieku. Tutaj generalnie cały ten kompleks koszarowy na Sobieskiego od zawsze był wojskowy. To było budowane dla wojska i zawsze tutaj wojsko było. Nasz budynek jest to budynek numer 20. W tym budynku od początku były stajnie. Czy to Armii Pruskiej, później Armia Polska, jak w okresie II RP. I w okresie, wiadomo, w okresie wojny też tutaj Niemcy ponownie stacjonowali. A od 1945 roku tutaj były same magazyny. Budynek ma 96 metrów długości, 12 metrów szerokości i to jest jedna bryła. Mamy na górze strych, który ma 96 metrów. Mamy zachowane w jednym warsztacie tutaj konserwatorskim żłoby od koni jeszcze. Budynek jest na stalowych legarach i odbudowany dosłownie czerwoną cegłą. Także nawet sama architektura jest warta bardzo zobaczenia.
8: Obok koszary też bywa czasami, że żołnierze z ciekawości zajrzą tutaj, żeby poznać historię wojskowości, historię artylerii w Toruniu?
9: Żołnierze, którzy się szkolą w centrum, przychodzą do nas na zajęcia z tak zwanego kształcenia obywatelskiego, też pozwiedzać. Mamy żołnierzy z dobrowolnej służby wojskowej. Ci wszyscy, którzy ćwiczą na poligonie, generalnie lądują u nas. Bo centrum nam pomaga ze sprzętem w czasie imprez naszych, a my oprowadzamy żołnierzy tutaj z tych wszystkich, którzy się szkolą.
8: Także widziałem, że nawet z Ameryki czasami się zdarzają goście.
9: Tak, żołnierze amerykańscy są u nas regularnymi gośćmi. Mieliśmy żołnierzy z Afganistanu, z Chorwacji, Chorwacji, z Rumunii. Praktycznie wszystkie jednostki natowskie, które ćwiczą też na poligonie toruńskim, też u nas lądują.
8: Wchodzimy tutaj, nad głową kawałek drutu kolczastego. Obok przed chwilą widziałem żołnierzy, którzy mieli jakieś rozmowy, jakieś ćwiczenia. Ten klimat wojskowości można tutaj znakomicie poczuć i nie należy się bać, prawda?
9: Jesteśmy na terenie kompleksu wojskowego, ale teren muzeum jest tak jakby wycięty z tego kompleksu. Jest terenem cywilnym, więc jest ogólny dostęp do tego.
8: Historia. To jest słowo klucz w Muzeum Artylerii w Toruniu. O jakim okresie mówicie, jeżeli chodzi o polską wojskowość?
9: Jeżeli chodzi o artylerię, no to tak naprawdę od XIV wieku po czasy współczesne.
8: Najstarszy eksponat?
9: Najstarszy eksponat. Kamienna kula armatnia z XIV wieku.
8: O wartości ciężko mówić, ale zapytam, jaki pana zdaniem jest najcenniejszy eksponat, jaki znajduje się w Muzeum w Toruniu?
9: Najcenniejszy eksponat na pewno jest to 100 mm armata z Dur 29 i 120 mm armata z Dur 1878. To są takie dwie rzeczy, które brały udział właśnie w kampanii polskiej w 1939 roku. Związane z historią Polski, bo te dwie armaty brały udział w walkach, przeszły front i po iluś tam latach wróciły do Polski.
8: A teraz po prostu sobie pozwiedzamy. Jesteśmy w jednej chyba z większych sal, gdzie znajdują się, ja bym powiedział jako laik, armaty. Bardzo się pomylę?
9: Nie, są armaty, także są armaty i haubice. Muzeum jest podzielone jakby na trzy części. W jednej prezentujemy broń typowo przeciwpancerną, czyli przeciwpancerne pociski kierowane, ręczne granatniki przeciwpancerne, jak i lekką właśnie artylerię przeciwpancerną. Tutaj mamy, zaczynając od na tej części sali, mamy tutaj dosyć ciekawe rzeczy. Jest to 57-mm armata, tak zwana ZIS-2. Jest to armata, która została przez nas odrestaurowana, bo duże rzeczy robimy tutaj właśnie na miejscu sami. Mamy tutaj również armaty tak zwane muchobojki, czyli 45 mm. Mamy ciekawą kolekcję broni przeciwpancernej od amerykańskiej bazuki przez niemieckie Panzerfausty czy współczesne granatniki RPG-7. Mamy również przeciwpancerne pociski kierowane Malutka czy Czmiel. Także no, jest tego mnóstwo. Dużo tej broni strzelano na poligonie w Toruniu. Mamy zdjęcia ze strzelanie z poligonu tutaj. Nawet są na tych zdjęciach żołnierze, którzy jeszcze służą właśnie w toruńskich jednostkach. Bardzo często siebie nawet odnajdują na tych zdjęciach. Także no, mamy dużo ciekawą kolekcję granatów, amunicji przeciwpancernej, amunicji artyleryjskiej. No, jest tego mnóstwo. Tak naprawdę jak ktoś się tym interesuje, to potrafi nas siedzieć nawet kilka godzin.
8: Przejdźmy do kolejnej części muzeum. W jednej z gablot znajdujemy nabój przeciwpancerny i zimową nakładkę na gąsienicę ciągnika. Mogłyby się wydawać eksponaty, jakich tutaj wiele, ale to są eksponaty wyjątkowe, bo można powiedzieć, że sami je odnaleźliście.
9: Generalnie od pewnego czasu współpracujemy z takim stowarzyszeniem Czysta Woda z Grubia Dobrzynia, ale generalnie zajmujemy się czyszczeniem zbiorników wodnych na obszarze tutaj Wojca Kujawsko-Pomorskiego i czasami im pomagamy. I nawet właśnie z takich poszukiwań wyszły ogniwa gąsienicy do ciągnika gąsienicowego Steyr niemieckiego. No i właśnie jedno z tych ogniw tutaj po przeprowadzonej konserwacji prezentujemy tutaj w naszej gablocie.
8: Czyli po prostu to tak naprawdę eksponaty wyłowione z rzeki, jeziora?
9: Z Drwęcy, dosłownie. Z Golubia Dolina z Drwęcy.
8: W kolejnej części muzeum wchodzimy i widzimy dużo cięższy sprzęt. To jest chyba najcięższy sprzęt, jaki można znaleźć tutaj w muzeum.
9: Tak, przechodzimy właśnie na taką naszą część z sprzętem czysto artyleryjskim, czyli armaty, haubice, moździerze, wózki transportowe do moździerzy. Jest tylko też dużo. Mam tutaj też dwa pojazdy, które mamy na chodzie nasze. Pan spojrzał w lewą stronę, to jest też to dosyć ciekawa rzecz. Jest to wózek, są to wózki transportowe od moździerza 220 mm z Ur-32. Jest to najcięższa broń, jaka była użytkowana właśnie w okresie II RP. I prezentuję właśnie tutaj wózki transportowe, które przez prawie 80 lat leżały w norweskim fiordzie. Zostały wydobyte w 2010 roku. Przyciągnięto je do Bydgoszczy, a dwa lata temu udało się je odrestaurować i są teraz prezentowane właśnie tutaj u nas w Toruniu.
8: O jakim zasięgu możemy mówić w przypadku tych haubic, które widzimy w tej części muzeum?
9: Z tyłu to mamy moździerze. To jest moździerze od kalibru 82 do 160. Jest to broń wsparcia, czyli powiedzmy zasięg skuteczny, powiedzmy w przypadku małych moździerzy, powiedzmy kilometr do półtora kilometra. im wyższy kaliber, ten zasięg broni jest większy, nie? Ale chodzi, ale powiedzmy kaliber 82 to jest taki kaliber najniższy, który był użytkowany właśnie do wsparcia jednostek, które brały udział w walkach. Wyższy kaliber to już są jednostki bardziej wspomagały ogień nacierających oddziałów.
8: Wspomniał pan nawet, że niektóre z tych eksponatów mogą opuszczać muzeum od czasu do czasu.
9: Tak, bardzo często jeździmy też na różnego rodzaju imprezy zewnętrzne. Zabieramy wtedy ze sobą, co się da. Ale wtedy zabieramy moje małe moździerze, czy tam jakieś małe armaty, żeby pokazać też innym osobom na zewnątrz, jak to wygląda. Jak ktoś nie może przyjechać do nas, to my często jeździmy na różnego rodzaju imprezy w Polsce. Nie?
8: Nie trzeba wchodzić do muzeum, żeby zobaczyć niektóre z eksponatów stojące tutaj, wzdłuż płotu, można powiedzieć, ulicy Sobieskiego w Toruniu. Tak, co tam się znajduje na zewnątrz?
9: Na zewnątrz mamy kilka ciekawych rzeczy. Mamy 120-metrową haubicę samobieżną Goździk, również 100-metrową armatę przeciwpancerną BS-3 i z ciekawszej rzeczy jeszcze 122-milimetrową haubicę ZUR-38. To jest taka armata, która na przykład może się kojarzyć z jednym z ostatnich odcinków Czterech Pancernych, jak właśnie walczyli w Berlinie i tego typu haubice wnosili po schodach. Wśród ciekawszych rzeczy też tutaj mamy właśnie w tej sali poczwórny sprzężony 12,5 mm przeciwlotniczy karabin maszynowy M45. Jest to broń ciągniona, która była montowana też na pojazdach w Half Track. Jest o tyle ciekawe, to chyba jeden z najlepiej zachowanych egzemplarzy w Polsce. Też pochodzi właśnie ze zbiorów Muzeum Bydgoszczy, a jest prezentowany u nas po dokonaniu tam renowacji.
8: Na końcu korytarza widzę także pojazdy, które chyba najbardziej mogą zainteresować szczególnie młodszych naszych słuchaczy i młodszych odwiedzających. Mamy tutaj także wojskowe samochody. Śmiało widać, że chyba byłyby na chodzie jak najbardziej.
9: Mamy tutaj dwa pojazdy terenowe, to jest GAZ-69, ten tutaj z tyłu, i UAZ-469. UAZ-em czasami jeździmy na zewnątrz, robimy też jakieś pokazy dynamiczne. No, zresztą widać po brudnych kołach i po tym, że wrócił w sumie tutaj do garażu w sumie wczoraj, bo jeszcze do wczoraj było prezentowane na zewnątrz. Mamy też dwa ciekawe motory. Mamy Dniepr K650, a tam z tyłu mamy niemiecki motor wojskowy DKW-350 z 1938 roku.
8: Warto się zainteresować, warto wejść także na chociażby prężnie działającego Facebooka Muzeum Artylerii w Toruniu, a po tym miejscu, po obiekcie przy ulicy Sobieskiego w Toruniu oprowadzał nas pan Bartosz Smykowski. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo państwu i zapraszam do nas na zwiedzanie.
8: To dodajmy, że Muzeum Artylerii w Toruniu będzie w majowy weekend jeszcze dzisiaj, jutro otwarte od 10 do 14, a wstęp jest bezpłatny.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2.
4: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nadmarionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Drugi dzień maja w kalendarzu i siódma na zegarach, słuchacie Radia Gra. To czas na pierwsze dzisiejsze wiadomości.
2: Przełomowe odkrycia badaczy Instytutu Pamięci Narodowej na Wołyniu w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka natrafili na dwie zbiorowe mogiły, jeden pojedynczy grup Polaków zamordowanych w 1943 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Jak mówi Rafał Kościański z IPN, teraz Instytut wystąpi do władz Ukrainy o kolejną zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
3: Dopiero szczegółowe prace ekshumacyjne pozwolą nam na to, aby szczegółowo przeanalizować te informacje i wszystkie osoby wydobyć i dopiero spróbować je zidentyfikować częściowo i pochować.
4: A co mogło i co świadczyło o tym, że to są zbiorowe mogiły, w których są pochowani Polacy?
3: Ponieważ zachowane źródła, przede wszystkim świadkowie o tym zaświadczyli. Natomiast jeśli prowadzimy prace poszukiwawcze na takim wstępnym etapie, to na przykład to, że na bardzo niskiej głębokości odnaleziono pierwsze szczątki, pierwsze kości i czaszki, stąd też daje nam to pewną świadomość tego, że to bardzo niedbane zostało wykonane.
2: Pożar w Beskidach, w lesie na zboczach Baraniej Góry. Na miejsce przyjechało około 100 strażaków. Sytuację na szczęście już udało się opanować. Nasz reporter Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie. Marcinie, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu?
5: Zgłoszenie od turysty wpłynęło po 16:00. Spaliło się około 3 hektarów lasu oraz trawy. Teraz sytuacja jest już opanowana. Akcja prowadzona była w trudnych warunkach, wysoko w górach. Dojazd do tego miejsca był możliwy tylko leśną drogą. Strażacy musieli dowozić wodę na odcinku około 7 km. Wezwano również gaśniczy samolot, który 3 razy zrzucał wodę na palący się las na zboczach góry.
2: Przenosimy się teraz do Szczecina. Tam wyjątkowy jarmark. Kilkadziesiąt straganów z rękodziełem i przysmakami stanęło na jasnych błoniach. Wśród obwarzanków, ciastek i lodów reporterka RMF FM wypatrzyła też bardziej nietypowe smakołyki.
6: Wezy szczecińskie mamy różne smaki. Jest między innymi kiełbaska czekoladowa. Ona jest albo z keczupem, który jest wiśniowy, albo z musztardą mango. Mamy bezy kaczuszki cytrynowe, mamy pomarańczy z czekoladą, mamy malinę, mamy bezo lizaki, misie malinowe.
7: Ale te kiełbasy czekoladowe to chyba tak na majówkę specjalnie.
6: Tak, tak, na majówkę specjalnie.
1: Pogodowo rozkręca nam się ta sobota. Dużo słońca w całym mieście i w regionie. 23-4 stopnie według synoptyków dzisiaj są możliwe do osiągnięcia, ale to nie koniec, bo jutro najcieplej od 25 do 26, chociaż jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie, a na pewno raczej więcej chmur zobaczymy na niebie. Co nie zmienia faktu, że cały czas będzie i słonecznie, i pięknie, i ciepło, podobnie jak dziś, więc warto korzystać. Ciśnienie niestabilne, warunki meteo nie będą miały wpływu na nasze samopoczucie. Dzień dobry, trwa piękny majowy weekend. Piękny, bo w pogodzie wszystko się zgadza i zgadzać będzie. Oj, grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Co, gdzie, kiedy, dlaczego warto wyjść z domu dziś? Będę was o tym przekonywał aż do 12:00. Marcin Misiewski, kłaniam się.
0: Radio Gra.
8: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: dobry dzień.
1: Drugi dzień maja w kalendarzu to dzień wyjątkowy, bo trwa długi majowy weekend z piękną aurą większości miejsc naszego kraju. No a drugi dzień maja w historii to data odejścia jednego z najbardziej wszechstronnych postaci w historii, czyli Leonarda da Vinci. W Polsce drugi dzień maja to dzień flagi życiasnowego. W wielu miejscach będziemy świętowali biało-czerwoną na różne sposoby i w różnych okolicznościach. W kulturze drugi dzień maja przyniósł nam premierę filmu Iron Man w 2008, a jeżeli chodzi o urodziny, no to dziś urodzili się David Beckham, legenda futbolu, ikona popkultury, The Rock, amerykański aktor i wrestler oraz Donatella Versace. Drugi dzień maja poza Polską w wielu krajach obchodzony jest także jako Międzynarodowy Dzień Wolności Mediów.
0: To jest dobry dzień.
2: Radio Gra.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
4: Torimpex. Tani weekend do soboty. Świartka z kurczaka 4,99 kg. Szynka bez kości 14,99 kg. Żołądki z kurczaka 3,99 kg. Sałata lodowa 3,99 sztuka. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
5: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,49.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po reklamie.
8: To jest

0: Na dobry weekend, na dobrą majówkę. Get Lucky w Radiu Gra od Daft Punk. Teraz będzie o majówce z BMW, bo to klasyka. Od 10 znowu z motoparku będzie unosił się zapach spalonej gumy. Będzie Taxi Drift, będzie pokaz najpiękniejszych aut. I tych oldschoolowych, i tych bardzo nowoczesnych. Wstęp wolny, wpadajcie, majówka z BMW. To przy Łukasiewicza. Ale też i warto pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o ściganie, no to wielkie ściganie na motoarenie to dzień później, czyli derby z GKM-em i tam też będziemy zaglądali. Pozostańcie z nami, wracamy do dobrego grania. Za chwilę u nas Felix Jen, a później Gloria Gaynor.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

Kropla deszczu, Gabriel Fleszar. No kropli deszczu raczej w regionie tych niewiele będzie w długi majowy weekend. Zresztą za chwilę sprawdzimy dla was najnowszą prognozę pogody, ale to wszystko wygląda dużo lepiej niż pierwotne prognozy nam zakładały. Muzycznie też jest dobrze i będzie w Radiu Gra za chwilę Lady Gaga, a później Ed Sheeran.

0: Radiogram.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
4: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: tylko w KFC.
1: Po reklamie.
2: Pogodowo rozkręca nam się ta sobota. Dużo słońca w całym mieście i w regionie. 23-4 stopnie według synoptyków dzisiaj są możliwe do osiągnięcia, ale to nie koniec, bo jutro najcieplej od 25 do 26, chociaż jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu w regionie, a na pewno raczej więcej chmur zobaczymy na niebie. Co nie zmienia faktu, że cały czas będzie i słonecznie, i pięknie, i ciepło, podobnie jak dziś, więc warto korzystać. Ciśnienie stabilne, a warunki meteo nie będą miały wpływu na nasze samopoczucie.
0: Słuchasz Radia Gra.

0: dziś dzień flagi, o czym była mowa kilkanaście minut temu. Ten temat jeszcze u nas wróci, bo celebracja i oficjalne obchody w wielu miejscach w Polsce biało-czerwonej dzisiaj odbywać się będą chociażby w samo południe i ten wątek na pewno się pojawi. Będziemy polecali, zapraszali miejsca, w których dziać się będzie. No i także mam dla was mały przepis, szybki przepis, żeby nie tracić za dużo czasu w kuchni, a żeby ten czas w majówkę wykorzystać właściwie. A przy okazji dobrze coś zjeść. Nie odchodźcie zbyt daleko, o 8 u nas najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny. Już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiarni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2. Grupa TRB Transbruk Warczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po reklamie.
7: To jest majowy weekend z Radiem Gra. Drugiego dnia maja jest 8 na zegarach, a to oznacza, że przed nami najnowszy serwis informacyjny.
8: Poważna awaria na terenie huty ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej. Chodzi o instalację wielkiego pieca, który zaledwie kilka dni temu został ponownie uruchomiony. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Marcin Buczek ponownie dziś z nami w Faktach. Marcinie, co konkretnie tam się stało?
9: To był, jak się to specjalistycznie określa, wyrzut żużla z instalacji wielkiego pieca. Doszło do tego około godziny 19. Rozgrzany do bardzo wysokiej temperatury żużel spadł na kilka stojących w pobliżu samochodów. Do gaszenia wezwano strażaków. Na miejsce skierowano 19 strażackich zastępów. W tej chwili sytuacja jest już opanowana. Nie było potrzeby wstrzymywania pracy instalacji. Wielki piec w Dąbrowskiej Hucie został uruchomiony zaledwie kilka dni temu. Instalacja ruszyła po kilkumiesięcznym postoju spowodowanym trudną sytuacją rynkową.
8: Kino niezależne jest nam szalenie potrzebne. To jest coś niszowego, ale ono z założenia takie ma być, mówi aktorka Maja Ostaszewska. W Krakowie do końca majowego weekendu trwa Mastercard of Camera, czyli Festiwal Kina Niezależnego.
10: My w dzisiejszych czasach, takich niespokojnych, bardzo potrzebujemy mieć poczucie co jakiś czas wspólnoty, czy to wrażliwości, czy idei. I ta sztuka, która jest bardziej wyrafinowana, która jest bardziej niszowa, daje takie poczucie, że to jest coś, co łączy. No, dla mnie chyba najważniejsze projekty, które zrobiłam, jednak były właśnie w kinie autorskim, nawet jeśli to były duże filmy, tak jak Katyń Andrzeja Wajdy.
8: Mówiła Maja Ostaszewska. Dziś goście festiwalu mają okazję zwiedzić Wawel po zmroku, jutro natomiast gala zamknięcia, podczas której wręczone zostaną nagrody 19. edycji wydarzenia. W Szczawnicy wielki wiosenny redek. Pasterze przeprowadzą owce na górskie hale, gdzie spędzą najbliższe pół roku. Ta tradycja pasterska zawsze przyciąga tłumy turystów.
11: Ludzie mogą przyjechać, odstresować się, posiedzieć z nami, wyrzucić te telefony, to wszystko. Mogą przyjść na hale, wstać zrazu z nami, wpół do otwarte, kawę mogą wypić. No piękny jest wschód słońca. No i mogą posiedzieć, potegować, paść mogą, pomagać nam w tym wszystkim, no.
7: Przed nami piękny słoneczny dzień majówki. Sobota zapowiada się bardzo słoneczna, z wynikiem do 24 stopni dziś i 25-26 stopni jutro. Jutro natomiast w mieście, w regionie mogą pojawić się chmury. No, czy będzie padać? Na szczęście na horyzoncie wielkich opadów nie widać. Jeśli tak, to dopiero późnym wieczorem. Póki co korzystajcie, bo dzisiaj dużo słońca i to będzie piękna, słoneczna sobota. Ja wiem, że to taki czas, kiedy odsypiamy, zbieramy siły, energię, moc, a być może wczoraj było grillowane i to też troszkę się mogło przedłużyć. Zatem niektórzy już pewnie na pełnej mocy z kawką, herbatą o poranku, a niektórzy dopiero się przekręcają na drugi bok. Kłaniam się, dzień dobry.
12: Muzyka wybrana dla ciebie.
13: Radio Gra.
7: Marcin Wisiecki, witajcie, to jest Weekend z Radiem Gra.

0: przepis na weekend.
1: Kiedy mamy piękny weekend, pogoda się zgadza, szkoda czasu tracić w kuchni, coś szybkiego na ząby się przydało. No to dzisiaj włoski klasyk prosto z Rzymu, spaghetti aglio e olio. W 20 minut macie gotowe 200 gram spaghetti, 3-4 ząbki czosnku, 4 łyżki dobrej oliwy, szczypta chili, płatki lub świeżego chili, natka pietruszki i sól. Jak robimy? Gotujemy makaron al dente w osobnej wodzie, na patelni podgrzewamy oliwę, wrzucamy pokrojony czosnek i chili, nie przypalamy czosnku, dodajemy ugotowany makaron, trochę wody z gotowania. Wszystko mieszamy energicznie, żeby powstał lekki sos i na koniec posypujemy pietruszką. Proste, proste. Uwaga, ważny protip kulinarny. Klucz to dobra oliwa i nieprzypalony czosnek. Smacznego!
0: Przepis na weekend. Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
5: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
7: Lubisz lody?
8: Lubię.
7: Ja lubię owocowe.
8: A ja śmietankowe.
7: Na patyku.
8: Z pudełka.
7: A chcesz spróbować moich?
8: A ty moich?
9: Koral. Przełamuje lody.
10: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
11: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek, królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
12: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log 15 z procesorem Intel Core i5 w Computronic na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Computronic SA pełni rolę pośrednika kredytowego.

0: 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: na majówkę, na dobry weekend Ace of Base i The Sign. A propos,
1: teraz będzie o bulwarze, który będzie zamykany w weekend. W każdy weekend bulwar będzie wyłączony z ruchu. Stanie się on tym samym weekendowym deptakiem dla mieszkańców miasta i turystów. I takie zasady będą obowiązywały w Toruniu do końca sierpnia. Ruch będzie przewracany zawsze w niedzielne wieczory.
2: Radio gra.

0: Toruniu trwa teatralny weekend. Majówka teatralna z teatrami ulicznymi to po pierwsze, po drugie też ma otwarcie sezonu przed tygodniem w Labie, ale tak naprawdę w majówkę czuję, że tam się dopiero dzieje, dziać będzie. Dzisiaj nie inaczej, imprezy w namiocie, a jutro będziemy chillować sobie w tym miejscu, także dobra opcja na wieczory majówkowe w mieście Toruniu. Ewa Max u nas już za chwilę, a później będziemy zbliżali się do godziny 9 do kolejnej prognozy pogody, no i informacji z kraju i ze świata.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: zł od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
5: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Po reklamie.
8: Na zegarach już 9:00. To oznacza, że przed nami w radiu gra najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata. Czas na wiadomości.
9: Tragedia na Jeziorze Salińskim w województwie pomorskim. Dwie osoby nie żyją. Dwie kolejne trafiły do szpitala po przewróceniu się łódki na środku jeziora. Łączymy się z reporterem Michałem Krasoniem.
10: Dzień dobry.
9: Co ustaliłeś, Michale?
10: Późnym wieczorem do wejherowskich strażaków trafiło zgłoszenie o przewróconej łodzi, którą na Jeziorze Salińskim podróżowało 5 osób. Po przyjeździe strażaków na miejsce okazało się, że 3 osoby samodzielnie wydostały się na brzeg. Dwie z nich potrzebowały pomocy medycznej. Od razu rozpoczęły się także poszukiwania kolejnych osób, które podróżowały łodzią.
11: U dwóch osób stwierdzono zgon. Kobieta lat 28 i mężczyzna lat 28. Działania zakończono o godzinę 5:50.
10: Mówił mi ogniomistrz Grzegorz Chińce z wejherowskiej straży. Okoliczności tego tragicznego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
9: Jeszcze 2 godziny mogą potrwać utrudnienia na S12 między Nałęczowem a Kurowem. W pobliżu Olempina ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej. Policja wyznaczyła objazdy. Już kilkadziesiąt kilometrów długości mają umocnienia na granicy z rosyjskim obwodem Królewieckim. Docelowo zapora w ramach programu Tarcza Wschód ma powstać na całym odcinku granicy z Rosją i Białorusią. Jak mówi kapitan Karol Frankowski z 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, która odpowiada za tworzenie umocnień, mają one służyć odstraszaniu.
12: Jesteśmy w miejscu, w którym trwa budowa zapory Tarcza Wschód na granicy z obwodem Królewieckim. Tuż przy nas jest rosyjska granica. Na jakim odcinku mamy już te umocnienia?
13: To jest tak naprawdę kilkadziesiąt kilometrów wykonanych umocnień. Zapora inżynieryjna, rozbudowa linearna trwa. Cały czas tutaj pracę wykonuje 16. Pułk Saperów z 16. Dywizji Zmechanizowanej. Właśnie tutaj widać obok koparki, które kopią rów przeciwczołgowy. Stawiane są zapory betonowe, tak zwane jeże.
8: W sobotę w naszym mieście i w regionie pozostajemy pod wpływem ciepłej masy powietrza. 24-25 stopni w słońcu dzisiaj. Jest szansa, że ten wynik rzeczywiście nam się spełni. Jutro jeszcze cieplej, od 25 do 26 stopni pokazują niektóre prognozy pogody. Możemy osiągnąć po południu, natomiast jutro zobaczymy więcej chmur. Ciśnienie stabilne, warunki by meteo się zgadzają, a w nocy i o poranku na subkurtenci od 6 do 8 stopni. Jeżeli zupełnie przypadkowo jeszcze nie macie planów na dziś albo na jutro w naszym mieście albo w regionie, to cała lista propozycji pojawi się m.in. w tej godzinie, którą właśnie zaczynamy. Chwila po 9:00 na zegarach. Majowy weekend trwa w najlepsze, w pięknych okolicznościach przyrody. Marcin Wsiewski, mówię wam dzień dobry.
3: Radio Gra.

0: Aleja Gwiazd.
1: Kilka dni temu usłyszeliśmy po raz pierwszy nowy hymn męskiego grania Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Trzy w jednym? No troszkę w jednym, bo to właśnie Vito już teraz opowie o tej współpracy przy nowym hymnie.
2: Ja się bardzo uradowałem, kiedy, no bo to jest jednak proces, to trochę trwa, zanim tam w końcu wszystko jest klepnięte, ale kiedy już wiedzieliśmy, że to będzie to combo, to mam nadzieję, że mówię za wszystkich. Super radość, bo lubimy się muzycznie bardzo długo, długo się zbieraliśmy do tego, żeby coś razem zrobić i że tak powiem, zorganizowano to za nas, więc to jest w ogóle super.
3: Igor?
4: Radość ogromna, zobacz, jestem turbofan.
3: Ojej, no dla mnie to było przede wszystkim ogromne wyróżnienie. Po drugie, tak jak Mati powiedział, że dowiadywaliśmy się tego trochę tak po kolei i no dla mnie to był dream squad.

0: Reklama.
1: Torimpex. Tani weekend do soboty. Ćwiartka z kurczaka 4,99 kg. Szynka bez kości 14,99 kg. Żołądki z kurczaka 3,99 kg. Sałata lodowa 3,99 sztuka. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kraftowy kebab, Adana kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca

oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Gra. A ty ze

0: Co za weekend?
1: Dzień dobry, tak na szybko. Jeszcze w majówkę, Oliwia Ciszewska. Witam was serdecznie i zapraszam na majówkę w Toruniu, bo sporo się będzie działo. Oczywiście, festiwal Energa Teatru Uliczne to trwa już od dnia wczorajszego. Majówka z MZK, tutaj również sporo wydarzeń. Będziemy mówić także o tym, jak Toruń obchodzi Dzień Flagi oraz o weekendzie majowym w naszych instytucjach, Muzeum Okręgowe, CSW, a także Młyn Wiedzy. Tutaj sporo się będzie działo. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że o 11.45 rozpoczynają się oficjalne obchody Dnia Flagi w naszym mieście przy skwerze Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej, a już po 12.00 na Bulwarze Filadelfijskim zobaczymy piękną prezentację pojazdów służb mundurowych i nie tylko. Będzie się działo, wieczorem zaś w Muzeum Etnograficznym o 18.00 koncert plenerowy Energia Wolności. Wystąpi Orkiestra Wojskowa w Toruniu z solistami, a wstęp wolny. To wszystko na ten moment, jeszcze więcej o planach na ten dzień i jeszcze niedzielę porozmawiamy do godziny 12.00. Zapraszam za godzinę na kolejne Co za Weekend.
0: Poleca Radio Gra.

0: Darmowy koncert Energia Wolności to propozycja dla tych, którzy lubią sobie pośpiewać patriotyczne pieśni z orkiestrą wojskową. Dziś będzie okazja w amfiteatrze Teatru Etnograficznego od godziny 18. Wstęp jest wolny, w pogodzie się będzie zgadzało, więc gorąco wam polecamy to z okazji Święta Flagi. Wcześniej o 12.00 te uroczystości na skwerze, no i później o 12.30 na bulwarze.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus.

0: 23 Osielsko. Zapraszamy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Morliny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Torimpex. Tani weekend do soboty. Ćwiartka z kurczaka 4,99 kg. Szynka bez kości 14,99 kg. Żołądki z kurczaka 3,99 kg. Sałata lodowa 3,99 sztuka. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Zostawiam Jolkę.
3: Jolka, do ciebie.
4: Słucham? Kto mówi?
2: Czy wiesz,

0: Jak państwo mieli zerknąć sobie do kalendarza świąt nie zawsze oczywistych, to dzisiaj poza dniem flagi biało-czerwonej mamy także nieformalne święto. Dzień grilla, a dzień święty, wiadomo, w takich okolicznościach należy święcić i o tym być może też u nas będzie po 10:00. Za chwilę jednak najnowszy serwis informacyjny z kraju i ze świata w Radiu Gra. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Gra.
2: Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji. Weekend.

0: w aplikacji i kublody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Przygotujcie się na jubileuszową, 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce majówka smakuje najlepiej w niskich cenach. Od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz borówki amerykańskie 300 gramów 12,49 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Drugi dzień maja w kalendarzu, jest 10 na zegarach, słuchacie Radio Gra, to czas na najnowszy serwis informacyjny.
11: Donald Trump zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej. To według niego odpowiedź na nieprzestrzeganie umowy przez wspólnotę. Mamy umowę handlową z Unią Europejską. Nie przestrzegali jej, dlatego podniosę cła na samochody osobowe i ciężarowe do 25%. To miliardy dolarów napływające do Stanów Zjednoczonych. Przekazał amerykański prezydent, nie wyjaśniając, na czym według niego polegać ma nieprzestrzeganie przez Unię umowy handlowej. Do planów Trumpa odniosła się m.in. rzeczniczka Komisji Europejskiej. Paula Pino poinformowała, że w przypadku podjęcia przez Stany Zjednoczone działań niezgodnych ze wspólnym porozumieniem, Unia zastrzega sobie prawo do ochrony własnych interesów. Oświadczyła także, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi zgodnie ze standardową praktyką legislacyjną, na bieżąco informując o tym administrację amerykańską. Już ponad 2000 osób skorzystało z przeprawy promowej na Wiśle łączącą Wyspę Sobieszewską z Mierzeją Wiślaną. W ten weekend prom ruszył po zimowej przerwie, a na jego pokładzie tłumy rowerzystów, którzy przemierzają trasy rowerowe po obu stronach rzeki.
12: Zazwyczaj w zimie jeździmy na drugą stronę samochodem, ale do Mikoszewa, a teraz dodatkowa atrakcja promem.
13: No coś innego, tak? Na co dzień się nie pływa promami.
14: Słonecznie, pierwsze dni ciepłe, to fajnie.
15: Dzisiaj już krótkie spodenki i krótkie rękawy.
16: Przepłynęliśmy promem, dalej idziemy się przejść na Wyspie Sobieszewskiej na punkt widokowy. Może zobaczymy foki. Jakby przy małym szczęście mamy lornetkę, więc może się uda. I znowu przeprawą promową wracamy.
11: Z wypoczywającymi rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Emerytowany pułkownik Armii Stanów Zjednoczonych, były kapelan Gary Studniewski, urodzony w Ohio, został mianowany przez papieża Leona XIV biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej. Nowy biskup w stolicy Stanów Zjednoczonych pochodzi z rodziny polskich emigrantów. Gary Studniewski w armii służył w jednostkach artylerii, m.in. w Europie.
10: To jest i będzie piękna pogodowo sobota, drugiego dnia maja, więc majówka z dużą dawką słońca i wynikiem w okolicach 24 stopni dzisiaj na termometrze. Jutro jest szansa, że dorzucimy kolejny stopień, ale jutro po południu mogą w regionie pojawić się chmury. Ciśnienie, niestabilne warunki biometeo będą się zgadzały. Piękna aura i piękna wiosna za oknami. Korzystajmy, bo trzeba, bo warto. Na rowerze, biegowo, na motonogach, a może w zupełnie innych okolicznościach w tej chwili się znajdujecie. Być może jeszcze niektórzy nieśmiało sprawdzają grunt pod nogami, czy oby się zgadza. Jeżeli wczorajszy wieczór był wyjątkowo długi, czemu nie? Jest majówka, można więcej.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
10: Marcin Miśniewski, kłaniam się ponownie w Radio Gra, witajcie.

0: Aleja Gwiazd.
1: Dziś w Alei Gwiazd wyjątkowe trio, bo to nowe męskie granie 2026, a ten hymn nagrali Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Tym razem będzie o artystycznym ego.
2: Uważam, że u nas każdy po prostu potrafi to ego schować w kieszeń i że to jest najważniejsze przy tego typu projektach, że wszyscy jesteśmy solistami, wszyscy jesteśmy super charyzmatyczni ze swoimi pomysłami, ze swoją wizją, ale od samego początku wiedzieliśmy, że to jest projekt, że tutaj chodzi też o to, żeby połączyć te nasze kolory, połączyć nasze tekstury, że to nie chodzi o to, kto ma mieć więcej tekstu, kto ma mieć więcej miejsca, tylko to ma po prostu dobrze brzmieć i to ma być dobre jako całokształt i że każdy chce dobrze dla tego projektu i że właśnie każdy po prostu potrafił znaleźć tam swoje miejsce.
0: Radio Gra.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Ola lala majówka, ale jazda! Do Leroy wjechała promocja na wszystko. Teraz 150 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 wydajesz. Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na lamajówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra. When you

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, witam ponownie. Sprawdzamy raz jeszcze, co się dzieje w naszym mieście. Kalendarz jest bardzo bogaty, dlatego przejdźmy może do tego, co robić w samym sercu Toruńskiej Starówki. Muzeum Okręgowe i wszystkie jego oddziały zapraszają dziś szczególnie od 11. Muzeum Toruńskiego Piernika, tutaj oprowadzanie po wystawie stałej. Od 11 w Muzeum Twierdzy Toruń także czeka nas i was oprowadzanie. Także jeszcze przed południem możecie odkryć polskich archeologów w Peru, tutaj w Muzeum Podróżników imienia Tonego Halika, no i również koło południa zobaczyć, a także posłuchać oprowadzania kuratorskiego po Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej po 45 roku. W Muzeum Twierdzy Toruń także o 13 nastąpi oprowadzanie po wystawie. Przypominamy jeszcze o trwającym Festiwalu Teatrów Ulicznych, ale również o patriotycznych obchodach Dnia Flagi i 3 maja, dzisiaj od około południa, a jutro od 10:30 na Rynku Staromiejskim nastąpi złożenie kwiatów przy Kościele Świętego Ducha. Od tego się zacznie, a o tym, co jeszcze dzisiaj nas czeka w kalendarzu kulturalnym i nie tylko w naszym mieście, opowiemy sobie za kolejną godzinę.
0: Poleca Radio Gra.

0: sobotnie przedpołudnie z Radiem Gra. Teraz będzie o Sylwestrze, co prawda? Bo impreza jak majówkę niemalże. Chociaż już wiemy, że tej trzeciej edycji Sylwestra z Polsatem nie będzie. Co na to, Torunianie? Posłuchajmy.
1: Myślę sobie, że będzie brakowało, chociaż nie jestem tutaj taką mieszkanką na stale, ale naprawdę dwa Sylwestry z Polsatem tu spędziłam. No dlatego tak, myślę sobie, że takie dużo ludzi przejeżdżało, to była tak wspaniała taka rzecz dla mnie, no naprawdę.
2: Tam dużo ludzi młodych chodziło, to pewnie dla nich to by było wygodne, ale tak jak starsze osoby, to tam już...
3: To bez różnicy, czy będzie, czy nie będzie.
2: Bez różnicy dla mnie, jak chcą młodzi, niech się bawią.
4: Radio Gra.
5: Reklama. Renew.
6: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
7: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
9: 3 maja. Projekt Moto Konstytucja. Start motoparady z parkingu Areny Toruń. Finał na przystani AZS. Piknik motocyklowo-rodzinny. Pokazy Gymkhana, drift, jazda na jednym kole i loty śmigłowcem. Na scenie rock, punk i hip-hop. Dmuchańce dla dzieci. 3 maja. Projekt Moto Konstytucja. Dołączcie!
10: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
11: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
12: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złote 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: To jest i będzie piękna pogodowo sobota 2 dnia maja, więc majówka z dużą dawką słońca i wynikiem w okolicach 24 stopni dzisiaj na termometrze. Jutro jest szansa, że dorzucimy kolejny stopień, ale jutro po południu mogą w regionie pojawić się chmury. Ciśnienie, stabilne warunki biometeo będą się zgadzały. Piękna aura i piękna wiosna za oknami. Korzystajmy, bo trzeba, bo warto.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
5: To jest Radio Gra.

0: Majówkę można spędzić na miejscu, chociaż z tą pogodą wcześniej różnie to bywało, trafiło nam się idealnie. Teraz w kalendarzu natomiast troszkę gorzej to wygląda. No ale mimo wszystko nie marudzimy, tylko wykorzystujemy. Niektórzy na miejscu, a niektórzy polecieli daleko. No właśnie, gdzie Polacy latają na majówkę? Sprawdzę to dla Was po 11, więc koniecznie pozostańcie z nami, bo za chwilę też u nas najnowszy serwis informacyjny.
1: Radio gra.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie przedpołudnie, 11 na zegarach. Słuchacie Radio Gra. To czas na najnowszy serwis informacyjny. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat.
3: 34 aktywistów z globalnej flotylli Sumud, transportującej pomoc humanitarną dla Strefy Gazy, zatrzymanych przez siły izraelskie u wybrzeży Krety, znalazło się w szpitalu. Wśród nich jest jedna osoba z Polski. W czwartek, przypomnę, Izrael poinformował, że jego wojsko zatrzymało około 175 aktywistów na około 20 statkach na wodach międzynarodowych u wybrzeży Krety. W tej grupie jest Polka Magdalena Górska, pracująca jako adiunkt na Uniwersytecie Utrechckim. W czwartek polskie MSZ poinformowało, że bezpieczeństwo polskich obywateli biorących udział w inicjatywie Sumud Global Flotilla było przedmiotem rozmowy z chargé d'affaires ambasady Izraela w Warszawie. Służba konsularna i dyplomatyczna pozostają w pełnej gotowości, zapewnił na platformie X resort dyplomacji. Odnalezienie dwóch zbiorowych mogił i pojedynczego grobu to efekty poszukiwań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Wołyniu. Wczoraj ekipy zakończyły misję poszukiwawczą w dawnych miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, w których spoczywają Polacy zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Ekipy mają pewność, że natrafiły na zbiorowe miejsca pochówków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Wskazują na to relacje świadków i dokumenty, a także charakter ułożenia szczątków w dołach. Płytko i bardzo chaotycznie, mówi Rafał Kościański z IPN-u. Na pierwszą z mogił badacze natrafili w jednym z gospodarstw w Woli Ostrowieckiej. Drugi dół i grób znajdowały się w Ostrówkach.
5: W tym pierwszym miejscu Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki 5 osób, w tym jednego dziecka. Natomiast dalsze prace antropologiczne, no to jest kolejny element, ale dopiero po tej pracy ekshumacyjnej, który możemy przeprowadzić i z pełną odpowiedzialnością postawić dalsze hipotezy.
4: Instytut już zapowiada wniosek do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. To pozwoli wydobyć szczątki, zidentyfikować je i ponownie pochować.
2: To jest i będzie w dalszej części piękny, słoneczny, wiosenny, majówkowy weekend na termometrach. Dzisiaj w mieście i w regionie w okolicach 24 stopni, jutro 25-26, pokazują niektóre prognozy pogody. W nocy i wieczorem, im dalej wieczora, tym będzie troszkę chłodniej, okolice 10 stopni. Może uda się osiągnąć taki wynik jutro, więcej chmur po południu, ale wynik na termometrze cały czas znakomity. Niektórzy świętują, celebrują długi weekend. Są też tacy niestety, którzy dzisiaj na stanowiskach dzielnie walczą. Zatem jesteśmy z wami, gorąco was pozdrawiamy. Mam nadzieję, że do nas dołączycie. No do nas, mówi człowiek będący w pracy. Kłaniam się po 11 w Radiu Gra. Marcin Misiewski, dzień dobry.
0: Radio Gra.

0: Panie, panowie, rodacy, chociaż to rodacy bardziej wczoraj obowiązywało, dzisiaj świętujemy biało-czerwoną na różne sposoby, niektórzy na miejscu, a niektórzy wręcz przeciwnie, świętują w zupełnie innych okolicznościach. Barcelona, Rzym, panie, panowie, Lizbona, Praga czeska i Budapeszt to są te najczęściej, no i Mediolan, rzecz jasna, włoski, to są te najczęściej wybierane kierunki na długi weekend majowy, na city break, miejsca, w których czujemy się najlepiej, jest nam dobrze, miło, a w niektórych pogodowo, no tam jest zawsze dobrze, jak chociażby taka Barcelona albo Lizbona, prawda? Według statystyk i badań turystyki to są te miejsca, które Polacy najczęściej i najchętniej odwiedzają w długi majowy weekend. Ale na miejscu, żeby nie było wątpliwości, w mieście też jest fajnie, o czym was będziemy przekonywali całkiem niedługo.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
4: Wiem, właśnie wróciłam.
3: Byłaś beze mnie?
4: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
5: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carbdor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Gorąco.

0: tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa morlińska z piersią kurczaka Morliny. Tylko 7,99 za 400 gramów. Aż 31% taniej. A lody Grycan różne rodzaje 900 ml i 1100 ml. Jedynie 17,99 za jedną sztukę. Aż 30% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
3: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Radiogra.
1: Szybki drogowy apel od kierowców do kierowców BME, którzy przyjechali na zlot, aby nie blokować dwóch pasów na Broniewskiego, tylko jeden, tak aby inni nie uczestniczący w tym wydarzeniu mogli spokojnie przyjechać. Z góry wam dziękujemy. Jeden pas blokujemy, drugi zostawiamy dla wolnego przejazdu. Był

0: Co za weekend?
1: Oliwia Ciszewska, witam raz jeszcze. Po raz ostatni sprawdzimy, co się dzieje jeszcze przez ten weekend w Toruniu. Może zaczniemy od naszych sąsiadów, ponieważ tutaj blisko w Młynie Wiedzy trwają warsztaty Sekrety w Trawie. Od 12 do 13 oraz od 14 do 15 odbywają się warsztaty dla dzieciaków mniej więcej w wieku 6 do 13 lat. Po warsztatach warto zostać dłużej, bo także czekają interaktywne wystawy. Te dostępne są jeszcze w majówkę od 11 do 17. Wspominałam też na początku o tym, że w CSW się dzieje. Tutaj warsztaty rodzinne i jeszcze dziś o 12.30 i o 15.30 warsztaty rodzinne Dialog z Knapem. Majówka w Kinie Centrum to także mini przegląd filmów przygodowych. No i oczywiście do końca trwania niedzieli polecamy jeszcze Festiwal Teatrów Ulicznych na całej Starówce i nie tylko, oraz przejechanie się specjalnym muzycznym tramwajem ProBaltiki, który rusza jutro z pętli Uniwersytet o godzinie 13.15. To wszystko ode mnie na dziś. Oliwia Ciszewska, dzięki. Do usłyszenia.
0: Poleca Radio Gra.

0: Sean Paul i Dua Lipa. No Jamajka to może nie jest, a z niej wywodzi się Sean Paul, ale też jest fajnie pogodowo, zaskakująco dobrze ta majówka nam się tutaj układa. 25-6 stopni jutro. No, czyste szaleństwo. Korzystajcie więc, bo warto, chociaż wieczorem jednak jakaś kurteczka by się cieplejsza przydała, bo no poczujemy, że ta wiosna nam się dopiero tak naprawdę mocno rozkręca. Szczegóły meteo za chwilę u nas.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
5: Wiem, właśnie wróciłam.
4: Byłaś beze mnie?
5: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
6: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kinosferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
1: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
3: Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy Lexus

0: od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy. Po reklamie.
1: To jest i będzie w dalszej części piękny, słoneczny, wiosenny, majówkowy weekend na termometrach. Dzisiaj w mieście i w regionie w okolicach 24 stopni, jutro 25-26, pokazują niektóre prognozy pogody. W nocy i wieczorem, im dalej wieczora, tym będzie troszkę chłodniej, okolice 10 stopni. Może uda się osiągnąć taki wynik jutro, więcej chmur po południu, ale wynik na termometrze cały czas znakomity.
2: Jest Radio Gra.

0: Niech ta sobota płynie pięknie, spokojnie, przyjemnie. Korzystajcie z uroków aury wiosny i majowego weekendu. I tego wam życzę. Marcin Misiecki, kłaniam się, a po 12 po wiadomościach stery przejmie u nas Mariusz Pocyło. Dziękuję.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: podstawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
1: Mistrz jest tylko jeden i broni tytułu siebie. Patryk Dudek królem motoareny. Czy Bartosz Zmazlik, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki i Przemysław Pawlicki go zatrzymają? Przekonaj się na własne oczy. Żużlowa walka o każdy centymetr toru. Wielki finał indywidualnych mistrzostw Polski w Toruniu. Sobota, 16 maja, godzina 19. Poczuj emocje, usłysz ryk silników i zobacz walkę o mistrzowski tytuł. Bilety na speedway.imp.pl i e-bilet.pl. Motoarena, 16 maja, 19. Do zobaczenia.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: O la la, la majówka się rozkręca. Bo tylko w tę sobotę mamy dla ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. O la la, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy. Leroy Merlin.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: 2 maja, 12, zapraszam na raport, a potem zagramy energetycznie Bibi Rexa i Faithless w numerze New Religion.
3: Korzenie naszych barw narodowych sięgają średniowiecza, ale sama koncepcja flagi państwowej to już historia dwudziestowieczna. Tak tłumaczy profesor Katarzyna Kuras, historyczka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziś Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Nasz reporter Maciej Sołtys pytał o znaczenie bieli i czerwieni.
4: Kronikarze średniowieczni wspominają, że orzeł jest biały i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. No, bieli ma też swoją heraldyczną symbolikę, jest odpowiednikiem heraldycznego srebra, jest symbolem czystości, wzniosłości, natomiast kolor czerwony, bardzo cenny, bardzo trudny do uzyskania, jest z kolei symbolem szlachetności, takiej gotowości do przelewania krwi za ojczyznę.
3: Biel i czerwień jako barwy połączone ze sobą w kontekście narodowym po raz pierwszy zaistniały w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Biało-czerwone morze flag powstało na Błoniach. O 14.30 przyjdźcie, aby wspólnie z nami i Dodą odśpiewać hymn. A już teraz fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
5: Pora na nowy sezon cyklu Speedway Grand Prix. Rusza walka o tytuł indywidualnego mistrza świata w jeździe na żużlu. Na początek tor w niemieckim Landshut. Na liście startowej zawodów oczywiście obrońca tytułu, sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. W poprzednim sezonie do samego końca walczył z nim Australijczyk Brady Kurtz.
6: Przyglądam mu się z początku tego sezonu. Brady nie stracił nic tej iskry, która gdzieś tam tak niespodziewanie w ubiegłym sezonie nam zajaśniała, bo tak naprawdę to był pierwszy pełny sezon Brady'ego. On wygrał 5 ostatnich rund z rzędu. Powiesił tą poprzeczkę Bartkowi bardzo wysoko.
5: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. W lidze NBA playoffy w nocy awans do drugiej rundy przypieczętowali Los Angeles Lakers. Zwycięstwami serię przedłużyli Detroit Pistons i Toronto Raptors. W parach z udziałem tych drużyn czekają nas mecze numer 7.
2: Radio gra Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witam po 12. Zapraszam do 17. A skoro majówka, to mało gadamy i dużo gramy.

W Radiu gra Sher. Gdyby się dało cofnąć czas, to do którego momentu w życiu chcielibyście wrócić? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj mają urodziny. O, i czas na takie refleksje. A tego dnia tyle, że w roku 1958 urodziła się Małgorzata Ostrowska.

0: Małgorzata Ostrowska dzisiaj ma 68 urodziny, 54 lata kończy Dwayne Johnson, znany także jako The Rock, amerykański aktor, producent i był zapaśnik. Także 54 urodziny świętuje Norbi, 51 lat kończy za to David Beckham. Urodzony dziś człowiek jest bardzo zaradny, wyróżnia się swoją wspaniałą myślnością. Znany jest także ze swojego poczucia humoru, dobrego nastroju i wielkiego entuzjazmu, jeżeli chodzi o wady. Natomiast gdy ktoś go wkurzy, bywa bardzo zacięty i bardzo zawzięty. Najlepsze życzenia, a do tego w prezencie Daria Zawiałow. Już za chwilkę.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie.

0: Żabka.pl i na stacjach MOL.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral. Chwile, do których wracasz.

0: pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, bo wszystkie są super. Anna Naklab w Radiu Gra 2 maja. Dzisiaj oczywiście Dzień Flagi Rzeczpospolitej, do tego oczywiście wrócimy, ale także kilka innych okazji do świętowania. Dzisiaj Święto Orła Białego, Światowy Dzień Tuńczyka, Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera, Dzień Dronów, a także Dzień Grilla. No, w majówkę i to przy takiej pogodzie, to każdy dzień jest dniem grilla.
1: Radio.

0: Alex Warren w Radiu Gra. Dzisiaj Dzień Flagi. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nasza flaga jest biało-czerwona? No, wydaje nam się, że tak było zawsze, a tu okazuje się, że po raz pierwszy biel i czerwień zostały uznane za barwy narodowe dopiero 3 maja w roku 1979, czyli w pierwszą rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji trzeciomajowej. No i jak głoszą kroniki, w czasie uroczystych obchodów uczestniczki miały na sobie białe suknie przepasane czerwoną wstęgą, a wysokiej rangi urzędnicy biało-czerwone szarfy. W ten sposób nawiązując do białego orła na czerwonym tle, który już w średniowieczu widniał na chorągwiach królewskich. O, i tak to się zaczęło. My za chwilę wrócimy do grania. Dawid Podsiadło w piosence To, co masz ty.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
2: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej. Tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Weź udział w funduszowym maju w naszym regionie. Odwiedź Urząd Marszałkowski 9 maja podczas funduszowego maja i zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Warsztaty dubbingowe, komiksowe i animacji filmowej, kino sferyczne, wirtualne spotkanie z zabytkami, tworzenie makiety scenograficznej oraz wiele innych. Kiedy? 9 maja od 14 do 18. Gdzie? Budynek Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich.
12: Skoczysz do Carrefoura?
13: Tak, mają aromatyczną promkę. Kawa ziarnista Chibo 1 kg, różne rodzaje, 69,98 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99.
14: Olala, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.
6: Zapraszamy.

0: Ava Max. Powolutku kończymy tę godzinę, ale spokojnie. Majowy chill w Radiu Gra dopiero się rozkręca. Za chwilę raport o 13, potem kolejna porcja muzyki i różnych weekendowych, także filmowych inspiracji. Zachęcam, zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.

0: finał na przystani AZS. Piknik motocyklowo-rodzinny. Pokazy Gymkhana, drift, jazda na jednym kole i loty śmigłowcem. Na scenie rock, punk i hip-hop. Dmuchańce dla dzieci. 3 maja. Projekt Motokonstytucja. Dołączcie!
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzu drugi dzień maja, na zegarach 13, czyli pora na najnowszy raport. Teraz wiadomości z Polski i ze świata.
3: 33-latek sterujący łodzią, która wywróciła się na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu, trafił do aresztu. Jak mówiliśmy w faktach, mężczyzna był pijany. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby. Fakty w tej sprawie zbiera reporter Michał Kraso. Michale, jak doszło do tej tragedii?
4: Siedmioosobowa grupa brała udział w zabawie na wyspie na jeziorze Salino. Późnym wieczorem 5 osób postanowiło wrócić na brzeg. Łodzią sterował mężczyzna, który, jak się później okazało, był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
5: Łódź się przewróciła, a pasażerowie znaleźli się w wodzie. Jednej osobie udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji nocnej.
4: Mówi aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Niestety życia mężczyzny i kobiety w wieku 28 lat nie udało się uratować. Pijany sternik został zatrzymany. O losie 33-latka zdecyduje teraz sąd.
3: Kierowcom przypominamy, że do poniedziałku na drogach jest więcej kontroli. Prowadzą je policjanci z drogówki i grupy Speed.
6: Będziemy sprawdzać zarówno sposób przewożenia pasażerów, będziemy zwracać uwagę na te najbardziej poważne wykroczenia. Mówimy tutaj przede wszystkim o nadmiernej prędkości, która cały czas przynosi skutki w postaci ofiar śmiertelnych na polskich drogach, dlatego tych pomiarów też na pewno będzie dużo. Światła, czystość tych świateł, a jak światła, to i płyn do spryskiwaczy i wycieraczki, bo to często się okazuje w trasie, że zaczyna padać deszcz, a my nie jesteśmy w stanie oczyścić tej szyby, więc to jest też bardzo istotne.
3: Trzeba o tym wszystkim pamiętać, a wymieniał rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Robert Opas. Kilka tysięcy biało-czerwonych flag będzie powiewać na krakowskich Błoniach.
7: 2 maja, dzień flagi. Czy macie te flagi policzone? Ile ich będzie?
8: Mamy policzone. Będzie około 4000 flag. Myślę, że jesteśmy w stanie też zabezpieczyć zapasowe, jeżeli by ich brakło, więc jeżeli braknie flag, mamy też chorągiewki, ponad 3000.
2: Po 13 doinformowani wracamy do grania. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witamy. Majówka w najlepszym wydaniu. Czy teraz odpoczywacie, czy grillujecie, czy jesteście w drodze, czy nie daj Boże w pracy? Mamy dla was idealną ścieżkę dźwiękową. Na początek tej godziny Andy Dust i Zakaria.

0: zespół Manam. Piosenka, której tekst sprawdzał się w niejedną majówkę. W tym roku na szczęście jest inaczej, ale od razu ostrzegam, że w przyszłym tygodniu, w połowie tygodnia czeka nas spory spadek temperatury, no a potem jeszcze przyjdą zimni ogrodnicy, także cieszmy się z tego, co mamy. Za chwilę gramy dalej, będą K-popowe Łowczynie Demonów, a potem sprawdzimy, co w maju wśród kinowych premier.
1: Radio Gra.

Anywhere. Rita Ora w Radiu Gra, a teraz sprawdzamy najgłośniejsze, najciekawsze, najbardziej oczekiwane filmowe premiery tego miesiąca. No, zaczęło się od drugiej części filmu Diabeł ubiera się u Prady. Widzieliście już? Naprawdę dobrze się to ogląda, chociaż to powrót do historii sprzed lat. Za tydzień między innymi Mortal Kombat 2. Tak, będzie wielki turniej, będzie kolejna naparzanka. Pod koniec miesiąca, dokładnie 22 maja, coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. Tym razem nie serial na Disneyu, tylko film na wielkim ekranie. Mandalorian i Grogu. Imperium upadło, a Nowa Republika, która stara się chronić wszystko, o co walczyła rebelia, zwraca się o pomoc do legendarnego mandaloriańskiego łowcy nagród Dina Djarina i jego młodego ucznia Grogu. O, o tym jest ten film. Historia aktorska, i to w jakiej obsadzie? Między innymi Pedro Pascal, Sigourney Weaver i Jeremy Allen White. W ostatni weekend maja premiera nowego filmu Guya Ritchiego zatytułowanego Zawodowcy. Ekipa najemników wciela w życie plan odzyskania wielomilionowego długu. Produkcję Guya Ritchie zawsze warto obejrzeć. Daleko stąd.

0: Na pewno znacie to powiedzenie inżyniera Mamonia z filmu Race. Proszę pana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem. I zdaje się, że z filmami jest podobnie i w Hollywood już to dawno odkryli i chętnie powracają do filmów sprzed lat. Teraz czeka nas powrót do Policjantów z Miami. To już pewne, powstanie nowa wersja Miami Vice. Dokładnie, film będzie nosił tytuł Miami Vice 85. Jako Sonny Crockett pojawi się Austin Butler, natomiast Ricardo Tapsa zagra Michael B. Jordan i są plotki, które mówią, że ich przeciwnikiem będzie Tom Cruise, ale to plotki ciągle niepotwierdzone. Premiera tego filmu zapowiadana jest na lato przyszłego 2027 roku. Whitney Houston to już za chwilkę, a potem jeszcze między innymi Celine Dion.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Torimpex. Tani weekend do soboty. Ćwiartka z kurczaka 4,99 kg. Szynka bez kości 14,99 kg. Żołądki z kurczaka 3,99 kg. Sałata lodowa 3,99 sztuka. Kupuj także online z dowozem na torimpex.pl.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
0: Grupa TRB Transbruk Barczyńscy, producent kostki brukowej oraz dystrybutor marki Bebek, zaprasza do największego w regionie ogrodu wystawowego kostki brukowej i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie bloki betonowe typu Lego, suche betony oraz stabilizacje. Zapraszamy do naszego ogrodu wystawowego w Toruniu przy Poznańskiej 294 oraz do Centrum Brukarskiego Pigrza przy Wojewódzkiej 3A. Więcej pod numerem 606 404 370 i na transbruk.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pikok, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
7: Po reklamie.

muzyka dopasowana do pogody. W radiu gra Black Eyed Peas i Shakira. Pomagał David Guetta. Zbliża się 14. Sprawdzimy, co tam dzieje się na świecie, a potem gramy dalej. Potem Ebony Hurts.

0: reklama.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200

0: 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj! Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
1: Wiem, właśnie wróciłam.
0: Byłaś beze mnie?
1: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
2: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.

asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia, animowane nadmarionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Zaczynamy najnowszy raport o 14. Dzisiaj sobota, drugi dzień maja. Tak, tak, to już maj.
3: Waszyngton ostrzegł europejskich sojuszników, w tym Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, o spodziewanych dużych opóźnieniach w dostawach broni z USA. Jak przypomina Financial Times, trwająca już ponad 2 miesiące wojna z Iranem wyczerpuje amerykańskie zapasy. Przekierowanie dostaw broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby nie wykluczał wcześniej amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Wczoraj Waszyngton miał zatwierdzić sprzedaż bliskowschodnim sojusznikom, w tym Izraelowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. Sprzedaż uzbrojenia o wartości ponad 8 miliardów dolarów. Pijany sternik doprowadził do tragedii na Jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Takie są wstępne ustalenia policji po nocnym wypadku. W wyniku przewrócenia się łodzi zginęły 2 osoby. 2 kolejne trafiły do szpitala.
4: Mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany, a badanie jego trzeźwości wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości, miał ponad 1,5 promila alkoholu.
3: Mówiła aspirant Karolina Pruchniak z wejherowskiej policji. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Ponad 30 strażaków gasi pożar Tartaków i w Kowej koło Brzeska w Małopolsce. Nikt nie został ranny, nie ma też zagrożenia dla mieszkańców znajdujących się w pobliżu budynków. Trwa majówka, gdy jedni grillują, inni gorączkowo powtarzają wiedzę przed maturami. Jak usłyszał w Lublinie reporter Dominik Smaga, im bliżej poniedziałku, tym większy stres.
5: Coraz trudniej tuż przed maturą.
6: Intensywnie.
7: Stres?
6: Lekki, ale staram się o tym nie myśleć.
7: Męczy?
6: Tak, bardzo.
7: Tajne metody?
6: Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać.
7: Bez paniki?
8: Raczej bez paniki.
6: Najlepiej działają fiszki. To jest czas, żeby dopieścić szczegóły i być dobrej myśli. Czasami mam dość, ale pocieszam się, że już niedługo koniec i będę po.
3: Trzymamy kciuki. Będzie dobrze.
2: Drugi dzień majówki. Dzień dobry, witajcie ponownie. Dzień dobry tym, którzy są z nami od dawna i tym, którzy dołączyli dopiero przed chwilą. Sobotnie popołudnie, idealny moment, żeby odetchnąć i zanurzyć się w dźwiękach. Mariusz Pucyło, cześć. Yeah!

0: Muzycznie, filmowo, serialowo, jak to zawsze w sobotnie popołudnia w radiu gra. Teraz informacja dla miłośników seriali. Pamiętacie kiedyś Nianie? W roli głównej pojawiła się kto? Agnieszka Dygant. No i teraz mamy podobną sytuację, czyli znany amerykański serial doczeka się polskiej wersji. O co chodzi? O genialną Morgan, która w polskiej wersji ma mieć tytuł Genialna M. Obejrzymy go w telewizji Polsat oraz na platformie Sky Showtime i tutaj właśnie znowu Agnieszka Dygant wcieli się w Martę, sprzątaczkę pracującą na komisariacie, która jak się okazuje ma łeb nie od parady i potrafi wiele zagadek rozwiązać, takich zagadek, z którymi najlepsi śledczy sobie nie radzą. No myślę, że lepszej aktorki do tej roli to nie mogli znaleźć. Agnieszka Dygant pojawi się jako polska genialna M. No tym razem nie Morgan, ale Marta.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardboard, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Lubisz lody?
10: Lubię.
9: Ja lubię owocowe.
10: A ja śmietankowe.
9: Na patyku.
10: Z pudełka.
9: A chcesz spróbować moich?
10: A ty moich?
11: Koral. Przełamuje lody.
12: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra. Aha.

0: with you, Enrique Iglesias. Dokładnie za tydzień będzie gościł w Polsce. No, myślę, że już o tej porze sporo osób będzie czekać na jego występ na stadionie w Gdańsku, bo to właśnie tam 9 maja o 20 wystąpi Enrique Iglesias i to jedyna okazja, żeby w tym roku zobaczyć go w naszym kraju. Chociaż u nas na antenie na pewno będzie gościł nieraz. No i w wypadku Enrique to nie do końca wiadomo, czy lepiej, żeby śpiewał z playbacku, czy lepiej, żeby śpiewał na żywo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Gra.

0: Muzyka na majówkę w radiu gra, a w kinach też premiery takie w sam raz na majówkę. Myślę, że włoskie klimaty do majówki pasują. Mówię o włoskim filmie zatytułowanym Wolność po włosku. O tym, jak niespełniona pisarka trafia do więzienia, a tam nawiązuje znajomości, które zmieniają i jej życie, i ją samą. Piękne Włochy, włoskie klimaty, włoski język. Valeria Golino i Matilda de Angelis w rolach głównych. No ale najgłośniejsza premiera tego weekendu to oczywiście Diabeł ubiera się u Prady 2. Wracamy po latach. Obsada ta sama, czyli oczywiście jest Meryl Streep, jest Anne Hathaway, pojawia się też Emily Blunt i Stanley Tucci. Tym razem Miranda walczy ze swoją byłą asystentką Emily, a obecnie rywalką na kierowniczym stanowisku. Panie konkurują o wpływy i przychody z reklam w czasach upadającej prasy papierowej. Ogląda się to świetnie, widzowie po seansie zachwyceni, także warto sprawdzić. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
9: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energia Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej. Do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Jest szczęśliwa, jest gwiazdą, to skąd w nocy biorą się te łzy? No proszę, jak po latach autobiograficznie brzmi ta piosenka. Britney Spears, gramy dalej. Za chwilę Roxana Węgiel, potem między innymi Backstreet Boys.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko.

0: dni otwartych od 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
8: Wiem, właśnie wróciłam.
7: Byłaś beze mnie?
8: Żabciu, mam jeszcze cały weekend promocji.
9: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
11: Oj, dzisiaj nie wykonamy hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
10: Grzybica?
11: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
10: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
11: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
10: I jak ładnie się błyszczy.
11: Gdy będzie

0: dolegliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Stevie Wonder w Radiu Gra, a my ciągle w trybie majówkowego odpoczynku gramy lekko, łatwo i przyjemnie, a do tego dorzucamy różne filmowe, serialowe i telewizyjne podpowiedzi na weekend. Właśnie w tej godzinie przyjdzie pora na telewizję. Czy będzie w ogóle po co włączać telepudło? To sprawdzimy za kilka minut. Teraz Backstreet Boys, potem Sanach i Daria Zawiałow.
1: Radio Gra.

0: Stanach i Daria Zawiało w Radiu Gra. Przeglądam listę serialowych premier na ten maj. Będzie nieźle, powiem wam. Wróci Kasztanowy Ludzik i to już niedługo, w przyszłym tygodniu, a także pojawi się nowość, serial Legendy. Jak brytyjscy urzędnicy walczą z gangami narkotykowymi w latach 90. Z brytyjskich seriali powrócą także Rywale. Do tego wśród nowości Jack Ryan z pod tytułem Wojna Duchów. Będzie też Rancho Datonów, coś dla miłośników Yellowstone. Pojawi się też nowy serial braci Duffer, czyli The Boroughs. Maj w serialach zapowiada się bardzo dobrze. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
2: Reklama. Wskoczysz do Carrefoura?
3: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
5: Wiadomo, że nie.

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Tak, 70% taniej. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błysk.
3: Po tych tankach jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Przygotujcie się na jubileuszową 10. edycję festiwalu Przygrywka. Od 26 do 30 maja w klubie Odnowa w Toruniu zaprezentujemy 15 spektakli młodych artystów z całej Polski. To pokazy muzyczne ze świeżym podejściem i wrażliwością, a także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i integrację środowiska. Wejściówki do odbioru w kasie teatru przy Żeglarskiej 8. Szczegóły na teatrmuzyczny.toruń.pl.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

Highway z pozdrowieniami dla tych, którzy słuchają nas w drodze. Tiesto w radiu gra. Długa majówka trwa, chociaż niektórzy narzekają, że ta długa majówka to trochę taka krótka, tylko 3 dni. No to słuchajcie, za miesiąc kolejny długi weekend. W pierwszym tygodniu czerwca, w czwartek, przypada Boże Ciało, także bierzemy wolne na piątek i wtedy już za miesiąc mamy 4 dni wolnego. W sierpniu długiego weekendu nie będzie, bo 15 dzień miesiąca przypada w sobotę. Buu.

0: Ale przyjemne brzmienie. Talk to you i another w radiu gra. Teraz o tym, co wieczorem w telewizji. Skoro mamy majówkę, no to musi być patriotycznie. Dzisiaj można obejrzeć film KOS, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce, który wraca do Polski w towarzystwie wiernego przyjaciela i byłego czarnoskórego niewolnika. Między innymi Jacek Braciak i Bartosz Bielenia w rolach głównych. Psy ze swoją trzecią częścią W imię zasad też do obejrzenia dzisiaj wieczorem, no ale to już chyba tylko dla miłośników Cezarego Pazury i Bogusława Lindy. To nie to samo, co część pierwsza. No i Twierdza ze znakomitą obsadą Sean Connery, Nicolas Cage. To jest film, który zawsze chętnie się ogląda. To wszystko do obejrzenia dzisiaj wieczorem w ogólnodostępnej telewizji.
1: Radio Gra.
2: Reklama.
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj Len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: Może zamiast wątpić będziemy się wspierać? Teraz w T-Mobile dla firm masz internet światłowodowy i abonament za 50 zł miesięcznie plus VAT przez rok, a dodatkowo najnowszy Samsung Galaxy S26 Ultra.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Kto zwalcza ból? Kto?
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Już niebawem wielkie święto teatrów ulicznych w Toruniu. Od 1 do 3 maja bieżącego roku całe miasto oddychać będzie teatrem. Festiwal Energa Teatry Uliczne w Toruniu zaprasza miłośników sztuki scenicznej w każdym wieku. W programie wielkie lampiony, gigantyczne rośliny i zwierzęta, marionetkowe stworzenia animowane nad marionety i wiele więcej do zobaczenia. Przyjdź i przeżyj to wszystko na własnej skórze. Sponsorem tytularnym wydarzenia jest Energa z grupy Orlen. Więcej na www.festiwalteatrówulicznych.pl.

0: No i to jest muzyka na majówkę. I takie nuty znajdziecie właśnie u nas w Radiu Gra. Także zachęcam, bądźcie z nami także przez resztę soboty, w niedzielę, a potem słyszymy się w poniedziałek, kiedy będziemy sobie osładzać powrót do pracy. Ja zapraszam właśnie w poniedziałek po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Siedzisz codziennie w korku przez 2 godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala ci siedzieć. A hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz Proctoglyvenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek Proctoglyvenol działa przeciwzapalnie i

0: przeciwbólową. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów. Lek Proctoglyvenol odzyska i komfort siedzenia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Proctoglyvenol, krem doodbytniczy oraz czopki. 1 gram kremu doodbytniczego zawiera 50 mg tribenozydu i 20 mg lidokainy chlorowodorku. 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu i 40 mg lidokainy. Wskazanie miejscowe leczenie zewnętrznych i wewnętrznych hemoroidów. Podmiot odpowiedzialny Recordati Island Limited.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
5: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
4: Grzybica?
5: Zdarza się częściej niż myślisz, dlatego mam pod ręką Pirolam lakier.
4: Pirolam lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
5: Pirolam to lakier leczniczy. Tworzy na paznokciach niezmywalną warstwę. Działa non-stop, aż grzybica zniknie.
4: I jak ładnie się błyszczy.
5: Gdy będzie po problemie, zapraszam ponownie.
4: Pirolam. Skuteczność, którą widać. Pirolam.

0: dolegliwości. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: 4 do 9 maja. Skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Radio gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Czas na nowy laptop? Teraz lekkie raty. Kup Lenovo Log15 z procesorem Intel Core i5 w Komputronik na raty z RRSO 0%. Możesz też skorzystać z odroczenia terminu płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy. Oferta ważna do 7 maja 2026 roku. Bank uzależnia decyzję o przyznaniu kredytu od oceny zdolności kredytowej klienta. Komputronik SA pełni rolę pośrednika kredytowego.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: familijne Marletto 1 litr. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus jedne gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uzyskaj balans. Zdrowit.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gorąco?

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
11: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowit.

0: asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawiajni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócisz ty do domu po 10, ale nic ci się nie stanie. Czy ty się zgodzisz? Ja tego

0: wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: Reklama.
2: Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
3: Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
2: Grzybica?
3: Zdarza się częściej niż myślisz. Dlatego mam pod ręką Pirolam Lakier.
2: Pirolam Lakier? Ale jak zwykły lakier może pomóc?
3: Pirolam

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen, dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne. A na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrabki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
11: Sherlock Holmes. James Moriarty.
10: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
12: Wyjdziemy stąd. Razem.
10: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Po reklamie.

0: Samba.
1: Radio Gra. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Reklama. Rewolucja, która zmienia wszystko. Nowy

0: Od 4 do 9 maja skorzystaj z oferty leasingu 100,1% lub najmu w racie Kinto od 2150 zł netto. Lexus RZ. Poczuj przyszłość jazdy. Lexus Bydgoszcz, ulica Szosa Gdańska 23, Osielsko. Zapraszamy.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty.

Ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.

0: dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
2: Wiem, właśnie wróciłam.
1: Byłaś beze mnie?
2: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
3: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
3: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
2: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
2: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Po majówkowe okazje leć jak w dym do Auchan.
6: Na przykład po kiełbasę toruńską lub śląską marki Auchan w supercenie 11,99 za opakowanie. Promocja do 6 maja. Aż paragi zielone 25% taniej, tylko 14,95 za pęczek 500 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 19,99. Promocja 30 kwietnia i 2 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Apollo.
1: Radio Gra.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Atmosferę w aucie. Z zapachami Evos twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach Evos od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: uzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni.

0: oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
2: Koral. Przełamuje lody.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Ha, i nie ma lipy.
5: Hej, to był mój tekst.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: No i nie ma lipy, no.
1: Po reklamie.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklamie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Gra.
0: Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
0: Po reklamie.

Radio gra. Can't touch this. You can't touch this.

0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.
0: Radio Gra.
1: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.